0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to to.

0: Nowe granie. W moje radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Adam Bielan został wybrany przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zastępując Mateusza Morawieckiego. Nowy lider partii zapowiedział, że skupi się na współpracy między ugrupowaniami konserwatywnymi, rozszerzaniu rodziny EKR oraz promowaniu kluczowych wartości, takich jak suwerenność narodowa i bezpieczeństwo. Przejęcie funkcji nastąpiło po rezygnacji Morawieckiego wynikającej z rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy to tymczasowym kierownikiem był Carlo Fidanza. W wiadomościach zagranicznych Władimir Putin rozważa udział w grudniowym szczycie Grupy 20 miami, jednak ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Kreml ponowił zaproszenie dla Wołodymyra Zełenskiego na spotkanie z prezydentem Rosji, podkreślając jednocześnie, że takie rozmowy mogłyby odbyć się wyłącznie w Moskwie. Choć udział Putina w szczycie był wcześniej sugerowany przez Donalda Trumpa, obecność przedstawicieli Rosji w tego typu wydarzeniach budzi zdecydowany sprzeciw części europejskich urzędników. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju doświadcza obecnie słabego wiatru. Jednak warunki atmosferyczne różnią się w zależności od regionu. W Gdańsku, Poznaniu oraz Warszawie panuje sucha pogoda, a termometry wskazują temperatury między 14 a 15 stopniami Celsjusza. Podobne warunki bez opadów utrzymują się również w Krakowie i Suwałkach. Z kolei w Szczecinie, Wrocławiu i Gorzowie występuje lekki deszcz przy temperaturach od 15 do 16 stopni Celsjusza. Najniższe obecnie temperatury odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 9 stopni Celsjusza i trwa opad.

dzień dobry, bardzo serdecznie. Minęła szósta, więc witam was w porannym programie Porannym Expresso z Moje Radio 24. Ja nazywam się Maciek Chorzowski i zostanę z wami do godziny 10.00.

Bywają też takie dni, że budzisz się z myślą, o rany, to już? No już, już. I trzeba przejść od razu w tryb naddźwiękowy. Szybko, szybko. Nie lubimy się spóźniać. To moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Zabrze, Katowice, prowadzone są prace koszenia pasa drogowego. Ze względu na szybko postępujące roboty mogą wystąpić przezajmowania prawego lub lewego pasa ruchu na drogach zbiorczych i węzłach w kierunku Krakowa oraz Wrocławia. Na drodze ekspresowej S8, na odcinku między węzłem Wrocław-Kobierzyce a rondem Magnice, wprowadzono czasową organizację ruchu. Kierującym jadącym w stronę Kudowa informujemy, że pas prawy jest wyłączony z ruchu i należy poruszać się pasem lewym. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

To moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

czasami zdarza się i tak, że już wyjeżdżamy do domu, a tu się zapala taka ta lampka na desce rozdzielczej, no i mówi, nie mam paliwa, nie dojedziesz nigdzie. No i potem stacja benzynowa, a na stacji co musi być? Oczywiście, no musi być kolejka. Im bardziej się spieszysz, tym dłuższa kolejka. Oczekując w kolejce, posłuchaj moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy oraz w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, panuje sucha pogoda przy temperaturach między 14 a 15 stopniami Celsjusza. W Szczecinie oraz Gorzowie temperatura wynosi 16 stopni, jednak towarzyszy jej lekki deszcz. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowano niższą temperaturę, wynoszącą 9 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Krakowie i Suwałkach panuje sucha aura przy temperaturze 14 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
7: Oj, ty

0: Rok. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Północno-koreańskie media poinformowały o ćwiczeniach artylerii i wojsk rakietowych, które miały zaprezentować siłę ognia jako reakcję na trójstronne szkolenie Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Japonii. W manewrach nie wziął udziału Kim Jong-un. Podczas ćwiczeń testowano m.in. drony bojowe, wyrzutnie rakietowe i pociski balistyczne. Korea Południowa wykryła wystrzelenie kilku rakiet balistycznych w stronę Morza Japońskiego. Ćwiczenia wojskowe sojuszników przeprowadzono mimo wcześniejszego ograniczenia innych manewrów przez Donalda Trumpa. W Tatrach Wysokich na Słowacji, podczas próby zdobycia Gerlacha, śmiertelnie ranny został 36-letni Polak. Drugi polski turysta nie był w stanie samodzielnie zejść i został zabrany przez ratowników do Starego Smokowca. Zdobycie Gerlacha wymaga doświadczenia oraz dobrej kondycji fizycznej, gdyż na szczyt nie prowadzi żaden znakowany szlak. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy oraz w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, panuje sucha pogoda przy temperaturach między 14 a 15 stopniami Celsjusza. W Szczecinie oraz Gorzowie temperatura wynosi 16 stopni, jednak towarzyszy jej lekki deszcz. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowano niższą temperaturę, wynoszącą 9 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Krakowie i Suwałkach panuje sucha aura przy temperaturze 14 stopni Celsjusza.

Słuchasz podwójnego espresso w moje Radio 24. Jak tam wam mija poranek? Bo przypominam i uprzedzam, już po siódmej.

Jeśli przez ostatnie 2 miesiące twoja poranna trasa do pracy była całkiem przyjemna, mamy wiadomość. Właśnie się skończyło. Szkoły ruszyły, ulice znowu są pełne, a dojazd magicznym sposobem stał się dłuższy. Nie mamy wpływu na korki, ale możemy przynajmniej zadbać o to, czego słuchasz po drodze. Moje Radio 24. Dobrej drogi i spokojnego poranka.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od węzła Szczecin Zachód do węzła Radziszewo, w obu kierunkach trwa przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku Choroszcz-Porosły, występują utrudnienia związane z pracami budowlanymi, zwężenie do jednej jezdni prawej, ruch dwukierunkowy oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Na autostradzie A4, między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec, w kierunku Jędrzychowice, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybiterowanie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Powiedzcie mi, bo nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że w pracy godzina trwa całą wieczność, a godzina poranka mija w jakieś 7 sekund. Jest to zjawisko co najmniej dziwne. Ponoć nawet pracowali nad nim neurolodzy, ale nie wiem, jakie są wyniki tych badań. U mnie to jest tak, że często muszę wstawać o te pół godziny wcześniej, żeby jakoś tą dylatację

A jadąc do pracy, nie wiem, czy macie tą świadomość, istnieje takie zjawisko, że aura, to znaczy pogoda, bardzo wpływa na nasz nastrój. Czasami może być ponury, deszczowy dzień i naprawdę nic się nie chce i człowiek przysypia za tym kółkiem, mimo że ma tylko tam 20 czy 30 minut dojazdu, a jak dzień jest słoneczny, to proszę pana, uśmiecham się do pana, do pani, macham przez szybę na skrzyżowaniu i nawet czerwone światło nie wyprowadza mnie z równowagi. Życzę, żeby takich dni było jak najwięcej i żeby taki dzień zdarzył się dokładnie dzisiaj.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza dziś słabego wiatru. Na północy i zachodzie, w Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują 16 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu temperatura wynosi od 14 do 15 stopni przy suchym niebie. Na południu w Krakowie odnotowano 13 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest na południowym wschodzie. W Rzeszowie temperatura spadła do 9 stopni i występuje tam opad deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze wiadomości w serwisie informacyjnym Moje Radio 24. Ekspert wojskowy Denys Prokopenko ostrzega przed zmianami taktyki rosyjskiej armii na froncie. Według jego analizy Rosja może wykorzystać rezerwy w nadchodzącym sezonie zimowym do stworzenia strefy buforowej, mającej utrudnić ukraińskim siłom przegrupowywanie jednostek na północy kraju. Prokopenko przewiduje, że po osiągnięciu kulminacji ofensywy we wrześniu, Rosjanie przejdą w październiku na taktykę wykorzystującą pojazdy pancerne. W minioną niedzielę odnotowano zmasowany atak dronów na Ukrainę. Dwa z tych dronów pojawiły się w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, co spowodowało podjęcie działań przez polskie lotnictwo. W wiadomościach międzynarodowych premier Kanady Mark Carney rozważa opcję stowarzyszonego członkostwa kraju w Unii Europejskiej. Decyzja ta ma być odpowiedzią na pogorszenie relacji z państwami Stanów Zjednoczonych. Obecnie trwają rozmowy z politykami unijnymi dotyczące swobodnego przepływu dóbr, usług oraz pracowników w wybranych sektorach. Kanada dąży również do zacieśnienia współpracy w obszarze technologii i infrastruktury z europejskimi partnerami, co potwierdzają ostatnie wizyty premiera Carneya u liderów państw członkowskich Unii Europejskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki. Na północy w Gdańsku panuje sucha aura przy 15 stopniach Celsjusza. Natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 16 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, utrzymuje się sucha pogoda. Na południu w Krakowie termometry wskazują 13 stopni, podczas gdy w Rzeszów odnotowano znacznie niższą temperaturę – 9 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Zachodnia część kraju, w tym Wrocław i Gorzów, zmaga się z lekkim deszczem przy temperaturze 16 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Moje Radio 24, minęła godzina 8. Wstajemy, a niektórzy to już pewnie siedzą w samochodzie i modlą się o to, żeby nie było korka, o ile w nim nie stoicie właśnie. Jeśli stoicie, dajcie głośniej.

Mamy sztuczną inteligencję, która coraz bardziej nas otacza, a od jakiegoś czasu, myślę, że już od paru lat na drogach mamy taką sztuczną ćwierć inteligencję. Mówię o zielonej fali, czyli wyjeżdżamy z domu, a tutaj zielone, zielone, zielone, zielone. Ponoć wystarczy jechać tylko z odpowiednią prędkością. Z życzeniami zielonej fali zatem.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, ruch w obu kierunkach jest przełożony na drogę objazdową. W związku z przebudową układu drogowego, prędkość na tym odcinku ograniczona jest do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku Straszyn A1 trwające remonty nawierzchni powodują naprzemienne wyłączanie pasów ruchu w kierunku A1 na odcinkach o długości do 1 km. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wrzesień oznacza powrót do normalnego rytmu. Szkoła, praca, obowiązki, kalendarze znowu zaczynają się zapełniać i nagle okazuje się, że wakacyjne zrobię to później właśnie zmieniło się w trzeba zrobić to dzisiaj. Ale wszystko po kolei. Najpierw poranek, dobra kawa, dobra muzyka. Resztą zajmiemy się później. To jest moje Radio 24.

0: A jeżeli teraz jedziesz do pracy i się spóźnisz i to już wiesz, to po prostu odpuść. Zaakceptuj, spóźnisz się. Jeżeli to nie zdarza się codziennie albo dwa razy dziennie, nikt ci za to głowy nie urwie. W końcu jesteśmy dorośli.
1: Coraz dłuższe dni.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski panują obecnie suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze, a temperatury wahają się od 13 do 15 stopni Celsjusza. Takie warunki odnotowano PANIN w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Krakowie oraz Suwałkach. Na zachodzie kraju, w Szczecinie, Gorzowie i Wrocławiu, występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę zarejestrowano w Rzeszowie, gdzie jest 9 stopni Celsjusza i trwa opad. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Papież Leon XIV obchodzi 71. jubileusz urodzin. Watykan nie planuje jednak specjalnych uroczystości ze względu na przygotowania papieża do pielgrzymki do Francji. Z okazji urodzin brat papieża, John Prevost, podzielił się historiami dotyczącymi codziennego życia Leona XIV. W dniu swoich urodzin papież po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską, a w najbliższym czasie planuje podróże do Francji, Urugwaju, Argentyny oraz Peru. W Izraelu minister kultury Miki Zohar oskarżył twórców filmu Naza o zdradę stanu i zażądał pozbawienia ich obywatelstwa. Yuval Abraham oraz Rachel Shore stworzyli film dokumentalny, w którym opisują wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji przez izraelską armię do przeprowadzania ataków w Strefie Gazy. Izraelskie władze skrytykowały filmowców, natomiast wojsko zaprzeczyło tezom zawartym w produkcji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski temperatura wynosi obecnie 16 stopni Celsjusza. Deszczowe warunki towarzyszą mieszkańcom Gdańska, Szczecina, Poznania, Wrocławia oraz Gorza. W Warszawie odnotowano 15 stopni i lekki deszcz. Na południu oraz północnym wschodzie kraju, w Krakowie i Suwałkach, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Jedynie w Rzeszowie jest obecnie sucho, a temperatura wynosi 11 stopni.

można robić w poniedziałek o 9 rano. Można sobie zrobić drugą, a u mnie to już nawet trzecią kawę. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. Zostańcie z mojej Radio 24.

A może by się tak dzisiaj rano przejść, a nie wsiadać do auta? Oczywiście zależy to odległości, jaką mamy do pokonania do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły. Albo może rower? W każdym razie weźcie słuchawki. No na rower to jedną słuchawkę, a w tych słuchawkach niech gra moje Radio 24.

0: Uri Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w między węzłem Pietrzykowice a Pokarwiany w kierunku Zgorawca obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S12 na odcinku między węzłem Kurów Zachód a węzłem Kurów Wschód trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na drodze krajowej 26 na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed możliwe są zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Kawa, ale nie tylko kawa. Są ponoć alternatywy. Zielona herbata, yerba, nawet zimna woda z cytryną. Ale czy to w ogóle działa, czy to raczej miejska legenda? Na mnie nie działa. Z rana może być kawa, a potem to może być i herbata, i soczek z procentami. To zależy, co się lubi i o której godzinie. Dobry procent porządnej muzyki u nas na antenie. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Warszawie odnotowujemy 15 stopni z lekkim deszczem. Na południu oraz północnym wschodzie, w Krakowie i Suwałkach, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Jedynie w Rzeszowie jest sucho, gdzie temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Najnowsze wyniki sondażu wskazują, że połowa Polaków uważa działania rządu po wykryciu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym za niewystarczające, aby zapobiec podobnym przypadkom w innych placówkach medycznych. Badanie wykazało, że oceny reakcji władz różniły się w zależności od płci, wieku, wykształcenia oraz preferencji politycznych ankietowanych. Najwyższy poziom satysfakcji z działań rządu odnotowano wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, podczas gdy sympatycy Konfederacji ocenili je najmniej przychylnie. W serwisach pogodowych i środowiskowych już w ciągu kilkunastu godzin nastąpi gwałtowne przejście z lata do jesieni. Fala chłodu ogarnie cały kraj, co sprawiło, że grzybiarze wracają już z pełnymi koszami. Policja przypomina jednak o zachowaniu ostrożności podczas zbierania grzyb. Jednocześnie donosi się o polskim jeziorze wysychającym na oczach obserwatorów. Poziom wody w zbiorniku systematycznie spada z tygodnia na tydzień. Prognozy meteorologiczne zapowiadają dalszą serię opadów deszczu oraz wystąpienie gwałtownych burz. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Warszawie odnotowujemy 15 stopni z lekkim deszczem. Na południu oraz północnym wschodzie, w Krakowie i Suwałkach, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Jedynie w Rzeszowie jest sucho, gdzie temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Ach, nie lubię poniedziałków, tak się utarło, tak się mówi, a może ten poniedziałek wcale nie będzie taki zły. Tu moje Radio 24, jest po 10:00.

Słuchasz nas w pracy? Pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia. Wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie, a my pozdrowimy Cię na antenie. Moje Radio 24, jesteśmy w kontakcie.

0: Cyklu Życia Małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

Chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie? Zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Śląscy funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego obywatela.

Słowacji, któremu zarzuca się przyjęcie zlecenia zabójstwa na terenie Ukrainy i oddanie strzałów do ofiary, która przeżyła atak. Mężczyzna był już wcześniej znany śląskiej policji z udziału w procederach oszustw oraz podrabiania banknotów. Obecnie wobec zatrzymanego prowadzone są działania zgodnie z czerwoną notą Interpolu, a trwa procedura dotycząca jego wydania stronie ukraińskiej. W wymiarze politycznym Maria Zacharowa skrytykowała wypowiedź Radosława Sikorskiego na temat potencjalnego pokonania Rosji przez NATO, określając ją jako rusofobię umysłu. Sikorski zaznaczył, że w przypadku ataku Rosji na sojusz ten miałby znaczącą przewagę zwłaszcza w lotnictwie, a uderzenia w rafinerię mogłyby szybko zakończyć wojnę. Wspomniano również o rosyjskich dronach, które uderzyły w obiekty w Ukrainie w pobliżu granicy z Polską. Nie odnotowano przy tym ofiar wśród pasażerów pociągów ani naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują w centrum i na południowym zachodzie. W Warszawie oraz we Wrocławiu odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturze około 15 i 17 stopni. Jedynie na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, jest obecnie sucho, a termometr wskazuje 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Śląscy funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego obywatela Słowacji, któremu zarzuca się przyjęcie zlecenia zabójstwa na terenie Ukrainy i oddanie strzałów do ofiary, która przeżyła atak. Mężczyzna był już wcześniej znany śląskiej policji z udziału w procederach oszustw oraz podrabiania banknotów. Obecnie wobec zatrzymanego prowadzone są działania zgodnie z czerwoną notą Interpolu, a trwa procedura dotycząca jego wydania

stronie ukraińskiej. W wymiarze politycznym Maria Zacharowa skrytykowała wypowiedź Radosława Sikorskiego na temat potencjalnego pokonania Rosji przez NATO, określając ją jako rusofobię umysłu. Sikorski zaznaczył, że w przypadku ataku Rosji na sojusz, ten miałby znaczącą przewagę zwłaszcza w lotnictwie, a uderzenia w rafinerię mogłyby szybko zakończyć wojnę. Wspomniano również o rosyjskich dronach, które uderzyły w obiekty w Ukrainie w pobliżu granicy z Polską. Nie odnotowano przy tym ofiar wśród pasażerów pociągów ani naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy aktualnie temperatury w granicach od 15 do 18 stopni Celsjusza. W większości regionów, w tym w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, występuje opad deszczu przy umiarkowanym lub słabym wietrze. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza. W Suwałkach oraz Gorzowie również pada, a termometry wskazują 16 stopni. Jedynie w Rzeszów panuje obecnie sucha pogoda przy temperaturze 16 stopni Celsjusza.

0: Jest 12. Na Bugu we Włodawie ubyło 3, no tak naprawdę to nie wiem ile ubyło na Bugu we Włodawie i tego komunikatu raczej nie będziemy podawać. Podamy za to jak na tacy pełną godzinę tylko i wyłącznie polskich piosenek. Zapraszam.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie, pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem ludzki.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dwie dziewczynki weszły na tory kolejowe, aby zrobić zdjęcia, jednak dzięki szybkiej reakcji policji uniknięto tragedii. Funkcjonariusze natychmiast zauważyli sytuację i pomogli małoletnim bezpiecznie zejść z torowiska. Służby przypominają o ogromnym niebezpieczeństwie związanym z przebywaniem na infrastrukturze kolejowej i ostrzegają, że żadne zdjęcie nie jest warte ryzykowania życia. W wiadomościach międzynarodowych pojawiły się informacje dotyczące werbunku mieszkańców krajów azjatyckich na front wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ukraiński wywiad alarmuje, że obywatele Indonezji, Filipin, Wietnamu, Malezji oraz Indii są przyciągani fałszywymi ofertami pracy. Według

danych opublikowanych przez hongkońskie media, mechanizm pozyskiwania zagranicznych żołnierzy przez Rosję opiera się na oszustwach oraz przymusie. Rosja odrzuca zarzuty dotyczące prowadzenia werbunku w ten sposób, nazywając doniesienia wprowadzającą w błąd propagandą. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu przy temperaturach od 16 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, odnotowujemy umiarkowany wiatr. W centralnej części Polski Panin. W Warszawie i Poznaniu temperatura wynosi 17 stopni. Z kolei na południu, w Krakowie, występuje deszcz, natomiast w Rzeszów panuje sucha aura przy 18 stopniach Celsjusza.

Minęła 13, czas rozpocząć pozdrowienia i dedykacje, jak to się staromodnie mówiło, w moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068. Śmiało dzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia lub cokolwiek, co tam macie do powiedzenia. Możecie także wybrać sobie piosenkę. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

codziennie od 22 nie gadamy, tylko gramy. I to gramy mocno. Rok, godzina. Zapraszam serdecznie. My nie gadamy, gadał będzie trochę chyba Skiba, tylko jeśli już, no bo on właściwie to nie śpiewał, tylko gadał. Co i Kazikowi się zdarzało. I Big Cyca, i Kult usłyszycie na pewno. Zapraszam na 22.

0: Wielkiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z Moje Radio 24.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

0: Wyszyńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja

prosto i bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

W regionie Nadrenia Północna Westfalia planowana jest budowa nowego ośrodka deportacyjnego o wartości 313 miliona euro. Obiekt ma służyć cudzoziemcom zobowiązanym do opuszczenia Niemiec, którzy nie robią tego dobrowolnie. Za projekt odpowiedzialna jest Verena Schäfer z Partii Zielonych. Decyzja o budowie drugiego ośrodka w regionie została podjęta po zamachu w Solingen, a oficjalne procedury administracyjne związane z rozpoczęciem inwestycji mogą potrwać około 6 miesięcy. W innych wiadomościach Instytut Studium Zachodniej Armii sugeruje ponowną ocenę dotychczasowej polityki wobec Rosji. Eksperci alarmują, że Moskwa dąży do zastraszenia państw członkowskich NATO. Europejscy politycy reagują na agresywne działania rosyjskie i ostrzegają przed próbami osłabienia pozycji zachodnich sojuszników. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymuje się opad deszczu przy temperaturach od 16 do 19 stopni Celsjusza. W Gdańsku termometry wskazują na 19 stopni, natomiast w Szczecinie i Suwałkach odnotowano 16 stopni. W Warszawie, Poznaniu oraz Krakowie temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza. Warunki są suche w okolicach Rzeszowa, gdzie również odnotowano 18 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

chwilkę po drugiej po południu. Cały czas zbieramy Wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej antenie.

Codziennie od 7 do 9 po południu zawieramy Was w muzyczną oraz słowną podróż nad Mazowszem. Małe miejscowości, te trochę większe i całkiem spore miasta. Z perspektywy drona, z historią, z ciekawostkami, z legendami. Włącz, posłuchaj, zostań z nami.

0: typu życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter, 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Pozdrów bliskich albo znajomych z miasta. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek do zagrania w moje radio 24. 22 602 0068.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Federalna Agencja Zatrudnienia Niemiec podaje, że 35% Ukraińców pracuje na stanowiskach objętych składkami na ubezpieczenie społeczne. Według polityka partii AWD Jadej Rene Springera jest to 27,1%, bez uwzględnienia osób pracujących przed rokiem 2022. Statystyki wskazują, że wskaźnik zatrudnienia ukraińskich uchodźców w Niemczech jest niższy niż w innych krajach europejskich, takich jak Polska, Litwa czy Wielka Brytania. Do przeszkód utrudniających zatrudnienie Ukraińców w Niemczech należą dostępność świadczeń socjalnych, konieczność nauki języka oraz trudności z uznawaniem kwalifikacji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury dotyczącego zachowania Antoniego Macierewicza wobec funkcjonariuszy policji. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak Macierewicz złapał policjanta za mundur, odczytał jego nazwisko i groził skierowaniem sprawy do sądu. W związku ze zmianą rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do protestów i przepychanek z udziałem posłów PiS oraz funkcjonariuszy policji przed budynkiem uczelni. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 16 do 19 stopni Celsjusza. W większości regionów, w tym w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, występuje lekki deszcz przy słabym wietrze. W Szczecinie oraz Krakowie temperatura wynosi odpowiednio 16 i 19 stopni przy opadach. Wyjątkiem jest Rzeszów, gdzie panuje obecnie sucha pogoda. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1022 hektopaskali.

Moje Radio 24, jest godzina, chwila po 15. Mało precyzyjny jestem dzisiaj, prawda? Ale precyzyjnie i na pamięć znam numer telefonu 22 602 0068. Zachęcam, zadzwońcie, nagrajcie swoje życzenia, wybierzcie piosenkę, a ja już za moment zagram ją na naszej antenie.

Pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę przez duże mu. 22 602 0068.

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

od 11 do 12 w moje Radio 24 gramy naprawdę mega stadionowe hity. Choć nie tylko. Najwięksi artyści popu i rocka z całego świata. Włącz koniecznie o 11.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Federalna Agencja Zatrudnienia Niemiec podaje, że 35% Ukraińców pracuje na stanowiskach objętych składkami na ubezpieczenie społeczne. Według polityka partii AfD Jadis Rene Springera jest to 27,1%, bez uwzględnienia osób pracujących przed rokiem 2022. Statystyki wskazują, że wskaźnik zatrudnienia ukraińskich uchodźców w Niemczech jest niższy niż w innych krajach europejskich, takich jak Polska, Litwa czy Wielka Brytania. Do przeszkód utrudniających zatrudnienie Ukraińców w Niemczech należą dostępność świadczeń socjalnych, konieczność nauki języka oraz trudności z uznawaniem kwalifikacji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury dotyczącego zachowania Antoniego Macierewicza wobec funkcjonariuszy policji. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak Macierewicz złapał policjanta za mundur, odczytał jego nazwisko i groził skierowaniem sprawy do sądu. W związku ze zmianą rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do protestów i przepychanek z udziałem posłów PiS oraz funkcjonariuszy policji przed budynkiem uczelni. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w większości regionów Polski odnotowujemy opady deszczu przy temperaturach oscylujących między 18 a 20 stopniami Celsjusza. W Krakowie termometr pokazuje 20 stopni, natomiast w Rzeszowie panuje obecnie sucha aura. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale.

No i zrobiła się czwarta. Ci, którzy są w pracy jeszcze przez godzinkę, no to ci mają fajnie. Tych z drugiej zmiany pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że towarzyszyć wam będzie moje Radio 24.

Każda piosenka to wspomnienia. Podziel się swoim na naszym profilu. Najciekawsze historie opowiemy na antenie. Moje Radio 24. Gramy wasze życie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Pietrzykowice do Pokarwiany w kierunku Zgorzelewca, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Trzebnica a MOB Wiśnia Mała w rejonie miejscowości Będkowo nastąpiło zamknięcie pasa awaryjnego z powodu prac budowlanych. Dodatkowo na autostradzie A4, na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzenia na wierzchu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka. Z moje Radio 24.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące strat w rosyjskim dowództwie. Według informacji przekazywanych przez rosyjskie kanały na platformie Telegram, generał porucznik Siergiej Milczakow, dowódca 51. Armii Ogólnowojskowej, miał zginąć w wyniku ukraińskiego ataku na stanowiska dowodzenia w Doniecku. Rosyjska dziennikarka Anastazja Kaszewarowa sugeruje, że duża precyzja tego uderzenia mogła być wynikiem wycieku informacji o dokładnej lokalizacji punktu dowodzenia. Jeśli raporty zostaną oficjalnie potwierdzone, generał Milczakow zostanie uznany za 23. rosyjskiego generała zabitego od rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Ukrainie. Równocześnie analizowane są informacje dotyczące wysokich rangą dowódców rosyjskich sił zbrojnych. Eksperci wskazują na skomplikowaną sytuację wokół postaci ściśle powiązanych z polityką Władimira Putina, które mogą być uznawane za potencjalnie niebezpieczne. Jednocześnie analitycy dementują doniesienia dotyczące planowanej ucieczki niektórych dowódców. Wspominając o kontekście międzynarodowym, pojawiają się również głosy dotyczące konieczności dostosowania do standardów europejskich w obliczu współczesnych wyzwań regionu oraz refleksje wokół rocznicy Wołynia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie opady deszczu oraz umiarkowane temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu, temperatura sięga 20 stopni, natomiast w Warszawie odnotowano 19 stopni przy lekkim deszczu. Na południu oraz wschodzie Polski, we Wrocławiu, Krakowie i Suwałkach, termometry wskazują 17 lub 18 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Rzeszów, gdzie obecnie jest sucho przy temperaturze 18 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.

Moje Radio 24. Pilnujemy, żebyście spokojnie dotarli do domu i niech towarzyszy wam nasza muzyka. Minęła piąta.

Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

To jest Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice w kierunku Katowic, występują utrudnienia spowodowane wymianą barier ochronnych. Zajęty jest prawy oraz awaryjny pas ruchu, dlatego na tym fragmencie autostrady należy zachować prędkość do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S12 w międzyczasie węzeł Kurów Zachód i węzeł Kurów Wschód prowadzone są prace remontowe nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na drodze krajowej DUK-27 w miejscowości przewóz występuje zwężenie jezdni w związku z kontrolami granicznymi. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zawsze ma swój urok i my ten urok odkrywamy specjalnie dla Was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta, sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy, a czasami to zaskakujące.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego oraz przedstawicielami służb w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa polskich granic. W rozmowach udział brali szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Przed tym spotkaniem, w niedzielę po atakach rosyjskich przy granicy z Ukrainą, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przeprowadzono naradę dotyczącą gotowości operacyjnej służb i wojska. W innych wiadomościach, ukraińskie drony zaatakowały rafinerię oraz magazyn paliw w Sławiańsku nad Kubanem na terenie Rosji, powodując uszkodzenie dwóch zbiorników. Rafineria ECO Sławiańsk jest kluczowym zakładem dla dostaw paliwa na południu kraju. W ostatnim czasie ukraińskie siły przeprowadziły rekordową liczbę ataków na rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy. Na tym tle Donald Trump wezwał Ukrainę do zaprzestania uderzeń w rosyjskie instalacje, co zostało poparte przez Kreml. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Warszawie temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie odnotowano 19 stopni Celsjusza. Pogoda jest znacznie lepsza w Rzeszowie, gdzie panuje sucha aura przy temperaturze 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale.

Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Łany do granicy województwa w Strzelcach Opolskich, w kierunku Wrocławia i Katowic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S11, na odcinku między węzłem Poznań Północ, a węzłem Poznań Tarnowo Podgórne, na obu pasach ruchu, prowadzone są prace remontowe nawierzchni. W związku z pracami obowiązuje punktowe lewostronne zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy pokolenia.

Codziennie po 11 wieczorem pora relaksu, ale nie do końca. Nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania. Takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam na 23.

mnie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24.

0: 3, 1. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Śledztwo dziennikarskie ujawniło, że Oemis Romagoza Durruty prowadził rekrutację Latynosów do działań sabotażowych na rzecz Rosji, wykorzystując ogłoszenia o pracy w internecie w Europie, w tym również w Polsce. Mężczyzna zbudował sieć sabotażystów, którzy przeprowadzali podpalenia w różnych krajach Unii Europejskiej. Rekruci byli często obcokrajowcami szukającymi zatrudnienia lub możliwości wyjazdu za granicę dla zarobku. Władze europejskie prowadzą obecnie poszukiwania Romagozy, a kilku rekrutów zostało już zatrzymanych i skazanych za udział w aktach sabotażu lub próbach terroryzmu. Donald Trump oznajmił, że Ukraina oraz Rosja uzgodniły powstrzymanie się od atakowania wzajemnych obiektów energetycznych, jednak żadna ze stron nie potwierdziła tych ustaleń. Donald Trump zwrócił uwagę, że główną przyczyną wzrostu cen oleju napędowego jest wojna rosyjsko-ukraińska, a nie sytuacja w Iranie. Mimo wcześniejszego apelu amerykańskiego prezydenta, ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię oraz magazyn paliw w Sławiańsku nad Kubanem. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze i opadach deszczu. W Poznaniu odnotowano 20 stopni, jednak towarzyszy im dość silny wiatr. Warszawa oraz Wrocław mierzą się z lekkim deszczem przy temperaturze od 18 do 19 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. W Rzeszowie jest sucho, natomiast w Krakowie występuje umiarkowany wiatr. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale.

Minęła 19 w moje Radio 24. Czas odwiedzić mazowieckie miejscowości, miasta, miasteczka i wsie. Zapraszam serdecznie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni, obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

drogi i domy, co wywołało poważne utrudnienia komunikacyjne. Służby ratownicze ewakuowały dziesiątki osób, a w samym Nowym Jorku uruchomiono 51 schronisk dla mieszkańców. Według najnowszych doniesień sytuacja pogodowa powoli zaczyna się klarować. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się niepokojące sygnały dotyczące systemów obrony NATO. Radary sojuszników dwukrotnie błędnie zidentyfikowały stada ptaków jako potencjalne zagrożenie, co skutkowało reakcją wojskową. Generał Tomasz Drewniak wyjaśnia, że Rosja może celowo wykorzystywać luki technologiczne w systemach radarowych, aby wprowadzać siły NATO w błąd i angażować je w sytuacjach niebędących realnym zagrożeniem. Politycy ostrzegają przed możliwą eskalacją działań ze strony Kremla. W kontekście napięć na wschodzie odnotowano również atak drona na ukraiński pociąg oraz odnalezienie rosyjskiego drona przy polskim wybrzeżu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 15 do 17 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 18 stopni. Na południu sytuacja jest podobna. We Wrocławiu odnotowano 20 stopni, natomiast w Krakowie jest 18 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Rzeszów, gdzie obecnie panuje sucha pogoda przy temperaturze 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywu ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywu w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywu z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywu to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy, industrialny sznyt i ślady wielkiej historii. Z drugiej żywa, zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: zove Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze to w dwie

0: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż dwa stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odpowiedź.
1: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku

0: w 2 minuty. Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się 3 narody i 3 religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te 2 światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: historii. Jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994, na co komu dziś.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

do. Now you do. Pościelowe piosenki do kochania.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest Moje Radio 24.